0: samo tarzem medwiedza, a tak śpiewał tam w županku, tuchle selanku, sentimentalni.
1: Děkuji.